za świątobliwego patriarchę naszego Bartłomieja, za wielce błogosławionego metropolitę naszego Sawę i za najprzewielebniejszego metropolitę naszego Atenagorasa i za wszystkich Chrystusów.

Panie Boże nasz, przyjmij tę żarliwą modlitwę sług Twoich i zmiłuj się nad nami według wielkiego miłosierdzia Twego. Ześlij obfite łaski na nas i na cały lud Twój, który oczekuje od Ciebie wielkiego i obfitego miłosierdzia. Albowiem Bogiem miłosiernym jesteś, miłującym człowiekiem,

Znowu i wielokroć przypadamy do Ciebie i błagamy Cię, dobry i miłujący człowieka, abyś wejrzawszy na błaganie nasze, oczyścił nasze dusze i ciała z wszelkiej zmazy ciała i ducha i pozwolił nam stanąć przed świętym Twoim ołtarzem niewinni i bez osądzenia. Daruj zaś Boże i tym, którzy modlą się z nami, wzrastanie w życiu, wierze i zrozumieniu duchowym. Pozwól im zawsze z bojaźnią i miłością służyć Tobie, aby niewinnie i bez osądzenia przyjąć święte Twoje tajemnice i być godnymi niebieskiego Twego Królestwa.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.

ze swego miłosierdzia wszystko przywiodłeś z niebytu do istnienia. Sam Władco, wejrzyj z niebios na tych, którzy skłonili przed Tobą swoje głowy, albowiem nie skłonili ich przed ciałem i krwią, ale przed Tobą, budzącym bojaźń Bogiem. Ty przeto, Władco, to, co jest Tobie przedłożone, dla nas wszystkich ku dobremu wyrównaj, według potrzeb każdego. Współżegluj z żeglującymi, współpodróżuj z podróżującymi, uzdrów chorych, lekarzu dusz i ciał naszych. Przez łaskę miłosierdzia.

Chryste Boże nasz, ze świętego Twego przybytku i z tronu chwały Twego Królestwa i przyjdź, aby nas uświęcić. Ty, który na wysokościach z Ojcem zasiadasz i tutaj niewidzialnie z nami przebywasz, uczyń nas godnymi, aby potężna Twoja ręka podała nam przeczyste Twoje ciało i najczcigodniejszą krew, a przez nas całemu ludowi.

wygnanie, które dałeś nam te wspólne i zgodne modlitwy, które obiecałeś spełnić prośby dwóch lub trzech, zgodnie wyznających imię Twoje. Sami teraz prośby sług Twoich spełni ku ich pożytkowi, dając nam w obecnym wieku poznanie Twojej prawdy, a w przyszłym darując żywot wieczny.